0: Jadwiga. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej wyjaśni różnicę między oficjalnym stanowiskiem partii a wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat wsparcia militarnego dla Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Polsce podziękował liderowi PiS za dotychczasowe wsparcie. Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że podtrzymuje swój sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli kraj ten będzie promował kult UPA. A. Wypowiedź Przemysława Czarnka o konieczności wstrzymania finansowania zbrojeń na Ukrainę została skrytykowana przez członków rządu. W Piasecznie pięcioro radnych wystąpiło do burmistrza o informacje dotyczące możliwości uprzywilejowanego dostępu do świadczeń w miejskiej przychodni przez część radnych Koalicji Obywatelskiej. Media poinformowały wcześniej o nieprawidłowościach w Miejskim Ośrodku Zdrowia, polegających na omijaniu oficjalnej kolejki przez wybrane osoby. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w celu ustalenia, czy wszyscy pacjenci mają równy dostęp do świadczeń medycznych milici. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne pomiary meteorologiczne wskazują na ciśnienie 1020 hektopaskali manto. Na północnym zachodzie, w Szczecinie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W innych regionach, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie odnotowano 18 stopni Kunta. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 15 do 16 stopni Celsjusza. W Warszawie pada lekki deszcz przy 17 stopniach Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10.
1: Dziękuję za pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Czy rano potrzebujesz czegoś gorącego do żołądka, czy też wystarczy cokolwiek? Na to pytanie odpowiedzieć musisz sobie sam. Ja postaram się, żeby muzyka w moje Radio 24 była raczej gorąca o tej porze.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 na odcinku Oszyna, Żary Południe prowadzone są prace koszenia traw. Zalecana jest ostrożność. Na drodze ekspresowej z 8 między węzłem Prymasa a węzłem Marki trwają prace remontowe. Prace nocne mogą wiązać się z lokalnymi wyłączeniami pasów ruchu oraz wystąpieniem pyłu i nierówności na jezdni. Na drodze krajowej do K74 na odcinku Janów Lubelski – Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Jest też jedno takie fajne coś, co ja mam. Mam nadzieję, że i wy to macie. Kiedy wstaje pierwszy, rodzina jeszcze śpi, w domu jest taka delikatna cisza i człowiek ma taką małą satysfakcję. No, wstałem dzisiaj pierwszy, jeszcze nikt mi nie zawraca głowy. Fajne, przynajmniej ja tak mam. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują, że w Gdańsku, Poznaniu oraz Gorzu temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy suchym powietrzu. W Szczecinie odnotowano 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Suwałkach, termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Na południu Polski we Wrocławiu temperatura sięga 18 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie oraz Rzeszowie występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 16 i 15 stopni Celsjusza.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędrzejczki, Dodę, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki, a w wyniku ataków trafiono 7 statków. Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę jednostek zmierzających do oraz z irańskich portów, a prezydent Donald Trump wycofał się z zapowiedzi pobierania opłaty za tranzyt cieśniną Ormuz. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków, grożąc jednocześnie atakami na elektrownie i mosty w Iranie. Szef odeskiej administracji wojskowej Oleh Kiper poinformował o rosyjskim ataku na 3 statki cywilne pod banderami Tanzanii, Wysp Marshall oraz Liberii. W wyniku ataków zginęły łącznie 3 osoby, a 11 ewakuowano. Podczas kolejnych ataków w okolicach Odessy uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym przedsiębiorstwo miejskie i zbiornik na olej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, panuje sucha aura przy słabym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze, natomiast we Wrocławiu jest sucho. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowujemy opady, podczas gdy w Suwałkach pogoda pozostaje sucha. Kintu. Średnie ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali kontrolnych.
1: To jest Moje Radio 24.

Czasami się zastanawiam, czy wszyscy mają do pracy na tą samą godzinę co ja, zwłaszcza, że ja muszę tu być często przed godziną 6 rano, a tak czy inaczej potrafi być korek. A jak się zrobi korek, to się zaraz robi stłuczka. A jak się zrobi stłuczka, to następna stłuczka. I następny korek. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Ot takie przemyślenia z drogi szybkiego ruchu.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane remontem nawierzchni bitumicznej. Zajęty jest prawy pas ruchu, a przejazd odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Dodatkowo na autostradzie A4, na odcinku od węzła Bolesławiec do węzła Krzyżowa w kierunku Wrocławia, ze względu na wybrzuszenie nawierzchni obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

codziennie o 21 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9.

Ciekawe, w której grupie jesteście. Śniadanie na zimno, czy raczej potrzebujecie czegoś gorącego dla żołądka? A może wystarczy wam cokolwiek? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku, @moje_radio24.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha aura przy słabym wietrze. Podobne warunki pogodowe towarzyszą mieszkańcom Poznania. Zmiany odnotowujemy w innych regionach. W Warszawie występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Krakowie i Rzeszowie opady są wyraźniejsze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali prądu.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rock. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki, a w wyniku ataków trafiono 7 statków. Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę jednostek zmierzających do oraz z irańskich portów, a prezydent Donald Trump wycofał się z zapowiedzi pobierania opłaty za tranzyt cieśniną Ormuz. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków, grożąc jednocześnie atakami na elektrownie i mosty w Iranie. Szef odeskiej administracji wojskowej Oleh Kiper poinformował o rosyjskim ataku na 3 statki cywilne pod banderami Tanzanii, Wysp Marshall oraz Liberii. W wyniku ataków zginęły łącznie 3 osoby, a 11 ewakuowano. Podczas kolejnych ataków w okolicach Odessy uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym przedsiębiorstwo miejskie i zbiornik na olej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 14 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W zachodniej i centralnej części kraju, w okolicach Poznania, Wrocławia oraz Gorzowa, panuje podobna aura. Jest sucho i temperatura oscyluje między 15 a 17 stopniami. Na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 18 stopni Celsjusza. W południowej części kraju oraz w Warszawie warunki są gorsze. W Krakowie i Rzeszowie występuje opad, a w stolicy pada lekki deszcz. Temperatura w tych regionach wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza Fahrenheita.

0: moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Mam tak, że wstanę rano, podejdę do okna i tak miasto się pomalutku budzi. Wyglądam za okno, całkiem fajne uczucie. Kiedy ta okolica budzi się do życia, wstaje słońce, jeszcze nie czuć tego pośpiechu. Taki mały przystanek przed całodniową gonitwą. Czego i wam życzę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłami Balice i Targowisko, prowadzone są prace remontowe nawierzchni, które powodują zwężenia jezdni po prawej lub lewej stronie. Na drodze ekspresowej S86 w między Katowicami a Sosnowcem budowa ekranów dźwiękochłonnych spowodowała wyłączenie prawego pasa oraz pobocza w kierunku Będzina. Na drodze A18 w okolicach węzła Olszyna ze względu na prace związane z kontrolą graniczną występuje zwężenie jezdni. W tym miejscu obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: And anybody who take the bottle, Johnny Walker Black.
1: Powiem tak. Fajnie mi się z wami jedzie. Ty prowadzisz, a ja dbam o to, żebyś nie przysnął, zwłaszcza muzyką w moje Radio 24.

Lubię czasami wstać przed wszystkimi, wtedy w domu jest cisza, reszta domowników, a właściwie to reszta świata, jeszcze sobie spokojnie śpi, ty sobie siadasz i możesz kontemplować święty spokój o poranku, czego sobie i wam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Kęty. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centrum kraju, w Warszawie, jest 19 stopni i występuje lekki deszcz mało. Południe Polski, w tym Kraków, mierzy się 18 stopni Celsjusza przy opadach. Na wschodzie, w Rzeszowie, temperatura wynosi 19 stopni z lekkim deszczem. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki, a w wyniku ataków trafiono 7 statków. Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę jednostek zmierzających do oraz z irańskich portów, a prezydent Donald Trump wycofał się z zapowiedzi pobierania opłaty za tranzyt cieśniną Ormuz. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków, grożąc jednocześnie atakami na elektrownie i mosty w Iranie. Szef odeskiej administracji wojskowej Oleh Kiper poinformował o rosyjskim ataku na 3 statki cywilne pod banderami Tanzanii, Wysp Marshall oraz Liberii. W wyniku ataków zginęły łącznie 3 osoby, a 11 ewakuowano. Podczas kolejnych ataków w okolicach Odessy uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym przedsiębiorstwo miejskie i zbiornik na olej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 16 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 21 stopni Conti. Warunki są gorsze na zachodzie, w Poznaniu oraz we Wrocławiu występują opady deszczu. Na południu i wschodnim pasie kraju warunki są stabilniejsze. W Krakowie i Suwałkach odnotowano 19 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 20 stopni przy lekkich opadach.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy. Czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

Wjeżdżamy rano do pracy, a tutaj tak, no cóż, jedzie pani albo pan i tak wygląda, jakby się jeszcze nie do końca obudziła. Nie wiem, czy to gaz, czy to sprzęgło. Przyspiesza, zwalnia, a ty jedź i myśl także za tą osobę. Oby tego jak najmniej na naszych drogach. Zostań z mojej Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwa odnawianie oznakowania poziomego Penteją. Prace postępują szybko, jednak utrudnienia powoduje zajęty pas awaryjny oraz naprzemiennie prawe i lewe pasy ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól, Gaworzyce prowadzone są roboty utrzymaniowe. Na pracujących odcinkach zajęty jest lewy, szybki pas ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nocleg w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle gustów.

macie swój ulubiony kubek, bo ja mam. Napisane jest na nim, mam taki że nie mam czasu taczki załadować. Czekam na wasze motywacyjne cytaty z kubków. Napiszcie nam je na naszym Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centrum kraju warunki są zróżnicowane. W Warszawie odnotowano 21 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu występują opady deszczu. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się między 19 a 20 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano intensywne opady przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Ukochałem Józef, babcie miała loki, czarne kapcie.
0: Rok, godzina.
3: Nikomu nie wolno się z tego śmiać.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
4: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
4: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
7: Synoptycy alarmują przed gwałtownym załamaniem pogody w kraju PUG. Rozszerzono alert RCB, ponieważ burze uderzyły w znaczną część Polski. Eksperci ostrzegają przed dużymi bryłami gradu oraz nawalnicami, które mogą spowodować podtopienia w wielu województwach. W niektórych domach może wystąpić przerwa w dostawie prądu. W sprawach sądowych prokuratura potwierdziła, że Maciej Ścięciał uległ. Usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym finansów Polskiej Fundacji Narodowej. Mężczyzna został zwolniony po zastosowaniu środków zapobiegawczych. Śledczy badają przypadek nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd fundacji podczas finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy w 2007 roku. Treść zarzutów oraz kwalifikacja prawna nie zostały ujawnione, a decyzję o ich utajnieniu argumentowano dobrem śledztwa. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję GetStation.pl. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Suwałkach, odnotowujemy temperatury między 21 a 22 stopniami Celsjusza. Na południu mamy Kraków z 19 stopniami oraz Rzeszów, gdzie temperatura sięga 22 stopni przy lekkich opadach. Sytuacja na zachodzie kraju jest gorsza. W Poznaniu występuje deszcz, a we Wrocławiu odnotowujemy intensywne opady przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami. A my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot dobry, ale najlepszy to zawsze robiła moja babcia. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję GetStation.pl. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Suwałkach, odnotowujemy temperatury między 21 a 22 stopniami Celsjusza. Na południu mamy Kraków z 19 stopniami oraz Rzeszów, gdzie temperatura sięga 22 stopni przy lekkich opadach. Sytuacja na zachodzie kraju jest gorsza. W Poznaniu występuje deszcz, a we Wrocławiu odnotowujemy intensywne opady przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W Waszyngtonie doszło do znaczących zakłóceń w ruchu lotniczym miejscowości. Ponad 100 lotów zostało odwołanych, a wiele innych opóźnionych po kilku godzinach wstrzymania ruchu nad stolicą Stanów Zjednoczonych podczas wizyty premiera Iraku, Alego al-Zaidiego. Prezydent Donald Trump przedłużył spotkanie z irackim politykiem, co spowodowało późniejszy niż planowano przejazd gościa z Białego Domu do Pentagonu. Wzmocnione środki ostrożności wprowadzone podczas wizyty irackiego polityka wynikają z napięć międzynarodowych oraz wcześniejszych prób zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W kraju 29-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany po zapowiedzeniu w internecie zamiaru przeprowadzenia zamachu w przedszkolu Kontalin. Mężczyzna opublikował ankietę internetową, w której internauci mogli wybrać potencjalny cel ataku. Podczas zatrzymania zabezpieczono maczetę, środki psychotropowe oraz sprzęt wykorzystany do publikacji wpisów. Sprawca przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W stolicy Polski mamy 26 stopni Celsjusza i suchą aurę. Na północy kraju w Gdańsku temperatura wynosi 19 stopni, natomiast w Szczecinie odnotowujemy 22 stopnie. W zachodniej części kraju, w Poznaniu, jest 18 stopni i występują opady deszczu. Podczas gdy we Wrocławiu przy 19 stopniach notuje się intensywne opady. Na południu Polski w Krakowie mamy 18 stopni Celsjusza i suchą pogodę. Wschodnia część kraju powitała nas w Suwałkach temperaturą 23 stopni, a w Rzeszowie mamy 26 stopni i lekki deszcz.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają nas kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, kętu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda, gdzie termometry wskazują odpowiednio 19 oraz 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest ciepło i słabo wieje, a temperatura wynosi 26 stopni Celsjusza. Warunki na zachodzie i południu są bardziej zmienne. We Wrocławiu występuje intensywny deszcz przy temperaturze 19 stopni. Natomiast w Rzeszowie odnotowujemy lekki deszcz przy 26 stopniach Celsjusza. W Gorzowie pada lekko i termometry pokazują 22 stopnie. W Suwałkach oraz Krakowie panuje sucha pogoda, z temperaturami odpowiednio 23 i 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
8: Bój tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Jarosław Kaczyński ogłosił podczas środowej konferencji prasowej porozumienie z Markiem Wochem w sprawie współpracy formacji prawicowych w Senacie. Prezes Platformy Obywatelskiej podkreślił, że niezbędne jest zjednoczenie sił politycznych, aby powstrzymać dominację lewicy w tej izbie parlamentu. Prokuratura przesłuchała Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Śledztwo obejmuje okres od 18 października 2017 roku do czerwca 2024 roku i dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez dyrektorów placówki. Prokuratura w Gdańsku prowadzi także postępowanie dotyczące okoliczności nabycia kawalerki przez Martę i Karola Nawrocki. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura z temperaturami odpowiednio 18 i 22 stopni Celsjusza. W Warszawie termometr pokazuje 26 stopni przy suchej pogodzie. Uwaga na opady deszczu. W Poznaniu występuje opad. We Wrocławiu mamy intensywne deszcze, natomiast w Gorzowie i Rzeszowie pada lekko. Na południu i wschodniej części kraju warunki są lepsze. W Krakowie jest 19 stopni, a w Suwałkach 24 stopnie przy suchej pogodzie. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali pantopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Jest 14. Kontynuujemy Wasze pozdrowienia na naszej antenie. Zadzwoń 22 602 0068.

0: W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.
1: Nalegam.

0: Ove Hemelja Dziga. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne Kantoi. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 18 i 22 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie, jest ciepło i słabo wieje, a termometr wskazuje 26 stopni. Na południu, w Krakowie, odnotowujemy 19 stopni Celsjusza anci. Należy jednak zachować ostrożność w regionach, gdzie występują opady. W Poznaniu i we Wrocławiu pada, natomiast w Rzeszowie oraz w Gorzu deszcz jest lekki. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie informacyjnym Moje Radio 24 Łościołki. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w gminie Stoszowice na Dolnym Śląsku. Na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku, w wyniku którego półtoraroczne dziecko zostało poważnie ranne po kontakcie. Z konie miejscowość dziecko zostało przewiezione przez ojca do szpitala. Jednak mimo podjętych prób medycznych nie udało się uratować życia malucha. Służby porządkowe oraz prokuratura prowadzą obecnie czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Według ustaleń policji wszyscy członkowie rodziny byli trzeźwi w momencie wypadku. W wiadomościach zagranicznych węgierski minister obrony oświadczył, że kraj zamyka się na współpracę z Rosją i koncentruje na wzmacnianiu relacji z sojusznikami, podkreślając priorytet interesów narodowych w Sinci. Nowe władze Węgier prezentują ostrożne podejście wobec Ukrainy oraz Unii Europejskiej, jednocześnie deklarując zniesienie wcześniejszych ograniczeń dla ukraińskich mediów i chęć naprawy relacji z Kijowem. Miejscowość eksperci zwracają jednak uwagę na pewien rozdźwięk w działaniach kraju. Mimo oficjalnych deklaracji o odsuwaniu się od Moskwy, Węgry pozostają największym odbiorcą rosyjskiej ropy, gazu w Unii Europejskiej, kontynuując import paliw. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Szczecinie odnotowano 23 stopnie Celsjusza, a w Gdańsku 19 stopni. Kącin. W centrum kraju stolica przyjmuje 27 stopni, podczas gdy w Poznaniu trwa opad deszczu przy 18 stopniach. Na południu we Wrocławiu pada intensywnie przy temperaturze 19 stopni, natomiast w Krakowie mamy 20 stopni i suchą aurę. Wschodnia część kraju oferuje 24 stopnie w Suwałkach oraz 27 stopni w Rzeszowie z lekkim deszczem. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali pompa.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

W moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

0: szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.
0: Tak bałem się!

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. Przez duże mu 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, KENTU. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 19 i 23 stopni Celsjusza, PANTI. W stolicy jest ciepło, termometr wskazuje 27 stopni. Z kolei na południowym zachodzie, we Wrocławiu, występuje intensywny opad deszczu. Na południu kraju, w Krakowie, panuje sucha aura przy 20 stopniach Celsjusza, natomiast w Rzeszowie i Gorzu odnotowujemy lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Kijowie odniósł się do nagrody przyznanej mu przez Ursulę von der Leyen. Podkreślił, że jest to wyróżnienie, którego nikt nie może anulować ani odebrać, gdyż słowo Ukrainy jest stanowcze. Słowa te były wyraźnym nawiązaniem do decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. W Krakowie toczy się proces dotyczący 20 milionów złotych zadośćuczynienia dla Janusza Szymika przeciwko archidiecezji krakowskiej oraz parafii w Międzybrodziu Białyskim za czyny księdza Jana Węzeł kardynał Stanisław Dziwisz nie pojawił się na rozprawie jako świadek, powołując się na stan zdrowia, wiek i wcześniejsze zobowiązania. Sąd oczekuje obecnie na dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego Uli. Szymik był ofiarą nadużyć w dziecięcej młodości, choć wcześniej otrzymał odszkodowanie od diecezji bielsko-żywieckiej, winę za czyny księdza przypisano archidiecezji krakowskiej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą odpowiednio 19 oraz 24 stopnie. W centralnej części Polski w Warszawie panuje upalne 28 stopni, podczas gdy w Poznaniu występują opady przy 18 stopniach. Na południu i wschodniej części kraju odnotowujemy deszczowe warunki we Wrocławiu oraz w Rzeszowie, gdzie temperatury wahają się między 19 a 24 stopniami.
1: To jest Moje Radio 24.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nieprawda.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Lubosów a węzłem Krzyżowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na prace remontowe. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Kielce, Tokarnia, występują utrudnienia związane z pracami krótkotrwającymi oraz zajęciem prawego pasa ruchu. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę na jezdni południowej w kierunku Wrocław. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne toruny. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 19 oraz 24 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, występują opady deszczu, natomiast we Wrocławiu pada intensywnie. Stolica Polski jest obecnie najcieplejszym punktem, gdzie temperatura sięga 28 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie, panuje sucha aura, podczas gdy w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz kanci. Wschodnia część kraju cieszy się suchą pogodą przy temperaturze 25 stopni Celsjusza. Moti. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Kijowie odniósł się do nagrody przyznanej mu przez Ursulę von der Leyen. Podkreślił, że jest to wyróżnienie, którego nikt nie może anulować ani odebrać, gdyż słowo Ukrainy jest stanowcze. Słowa te były wyraźnym nawiązaniem do decyzji o odebraniu mu Orderu Orła Białego. W Krakowie toczy się proces dotyczący 20 milionów złotych zadośćuczynienia dla Janusza Szymika przeciwko archidiecezji krakowskiej oraz parafii w Międzybrodziu Białyskim za czyny księdza Jana Węzeł kardynał Stanisław Dziwisz nie pojawił się na rozprawie jako świadek, powołując się na stan zdrowia, wiek i wcześniejsze zobowiązania. Sąd oczekuje obecnie na dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego Uli. Szymik był ofiarą nadużyć w dziecięcej młodości, choć wcześniej otrzymał odszkodowanie od diecezji bielsko-żywieckiej, winę za czyny księdza przypisano archidiecezji krakowskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W stolicy odnotowujemy obecnie 28 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi odpowiednio 20 oraz 24 stopnie Celsjusza. Warunki na południu są zróżnicowane. W Krakowie mamy 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie termometr pokazuje 26 stopni przy lekkim deszczu. Na zachodzie kraju we Wrocławiu występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 19 stopni Celsjusza.

0: moje. Radio 24.
1: Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa występują utrudnienia spowodowane odkształceniem nawierzchni. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku między węzłem Ostrów Mas Północ a granicą województwa trwają prace związane z koszeniem pasa rozdziału, co skutkuje wyłączeniem lewego pasa z ruchu. Ponownie utrudnienia występują na autostradzie A6 w okolicach przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomelen. Ze względu na kontrolę graniczną mogą tam tworzyć się zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

deadline się zbliża, motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, PANTO. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 20 do 24 stopni Celsjusza. W centrum kraju sytuacja jest skrajnie różna, podczas gdy w Warszawie termometry wskazują 28 stopni, w Poznaniu występują opady. Południowy zachód i zachód Polski zmaga się z deszczem. We Wrocławiu pada intensywnie, a w Gorzowie występuje słabszy opad. Na południu oraz wschodzie kraju warunki są mieszane. W Krakowie panuje sucha pogoda, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach temperatury oscylują w granicach 25 do 26 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Kardynał Matteo Zuppi odwiedził ośrodek dla rosyjskich jeńców wojenny w obwodzie lwowski miejscowość w kompleksie Zapad 1 przebywają żołnierze pochodzący z 53 krajów, w tym z Rosji, Białorusi, Korei Północnej, Konga, Peru, Nigerii oraz Filipin. Podczas wizyty kardynał przekazał jeńcom upominki oraz zapewnienie o wsparciu papieża. W trakcie rozmowy z Maksymem Kozyckim poruszono kwestię powrotu ukraińskich jeńców oraz los nielegalnie deportowanych dzieci. Dodatkowo papież Leon XIV został zaproszony do odwiedzenia tego regionu. W kraju narasta napięcie na linii rządzących i opozycji Juntei. Rzecznik prezydenta potępił działania przeciwników politycznych, nazywając je wysoce niestosownymi i manipulacyjnymi. Wezwał on koalicję obywatelską do rozliczeń, podkreślając, że czas przywilejów dla polityków się skończył. Z kolei przedstawiciel koalicji rządzącej zapowiedział, że wspólna praca z opozycją nie będzie łatwa i nie przebiegnie bezproblemowo. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W stolicy Polski odnotowano 28 stopni Celsjusza przy suchej aurze i umiarkowanym wietrze. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą odpowiednio 19 i 24 stopnie. Zachodnia część kraju zmaga się z opadami. We Wrocławiu deszcz pada intensywnie, natomiast w Poznaniu odnotowano słabsze opady. Z kolei na południu Polski, w Krakowie panuje sucha pogoda przy 23 stopniach, podczas gdy w Rzeszowie występuje lekki deszcz.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli zastanawiasz się, co robimy poza anteną, to spokojnie i bez fajerwerków. Facebook, YouTube, Instagram, Moje Radio 24. Czasem zapowiedź, czasem fragment, a czasem po prostu cisza.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, trwają prace koszenia traw. W zależności od postępu prac może dochodzić do przejściowego zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku Nowe Miasteczko, Gaworzyce, prowadzone są roboty naprawcze nawierzchni, przez co zajęty jest lewy pas ruchu. Na drodze krajowej 27 w miejscowości Przewóz, w rejonie kontroli granicznej, występuje zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jedno.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki, Małmucicio. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie jest cieplej, 24 stopnie Cin. W stolicy panuje sucha pogoda przy temperaturze 28 stopni. Z kolei na zachodzie i południowym zachodzie, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, występują opady deszczu kąci. Na południu i wschodniej części kraju termometry wskazują wartości od 23 do 25 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraina wystąpiła do Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej o zgodę na nowe poszukiwania i ekshumacje na terenie Polski. Ambasador Ukrainy przekazał, że oczekuje zezwoleń na pracę w różnych miejscach, w tym zwłaszcza w Łaskowie. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że w przypadku miejscowości Łasków zapewniono wsparcie proceduralne, jednak do pozostałych lokalizacji wymagane dokumenty nie zostały jeszcze dostarczone przez stronę ukraińską. W wiadomościach krajowych Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ogłosił nowe zasady dla członków partii. Politycy, niezależnie od pełnionych funkcji, są teraz zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym miejscowość. Decyzja ta obejmuje w szczególności Stowarzyszenie Rozwój Plus oraz Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które były kojarzone z frakcją Przemysława Czar. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi odpowiednio 20 i 24 stopnie Celsjusza po Ciecinie. W Warszawie odnotowujemy 27 stopni. Warunki są gorsze we Wrocławiu, gdzie przy temperaturze 20 stopni występuje intensywny opad deszczu. Na południu i wschodniej części kraju termometry wskazują między 23 a 24 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.
1: Na Legowę Wicenach.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze
2: w 2 minuty. Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe

0: serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze.

0: do. Now you do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha. Miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
4: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
5: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Mazowsze?
2: Tak, coś to czułem, że to.
3: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sławomir Mentzen przedstawił własne wymagania dotyczące prawicowego paktu senackiego. Krytykując porozumienie ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wokrzu-Onciko. Polityk uznał dotychczasowe ustalenia za niewystarczające, wskazując na konieczność uwzględnienia patronatu Karola Nawrockiego oraz udziału trzech istotnych partii. Mentzen podkreślił również, że to Jarosław Kaczyński ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną porażkę w wyborach do Senatu. W innej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich żąda wyjaśnień od minister Leszczyny w sprawie aborcji w Oleśnicy. Decyzja ta wywołała gwałtowną reakcję posłanek PiS, które nazwały stosowane metody totalitarnymi i wezwały rzecznika do interwencji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Warszawie odnotowano 26 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 19 i 23 stopnie. W południowej części Polski, w Krakowie, termometr pokazuje 22 stopnie. Z kolei we Wrocławiu oraz Poznaniu występują opady deszczu. Natomiast w Rzeszowie i Gorzowie odnotowano słabsze opady.

0: zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: na zawsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Dzień dobry.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
2: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

Po drugie baba bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek, twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga, Elą z drugiego co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka, na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko, pod lasem z basenem i z rzeką czystą, ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować, zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Pozdrawiam.